0: Dzień dobry. Magdalena Józefiak serdecznie zaprasza do wysłuchania kolejnego polskiego programu radiowego nadawanego w ramach polskich audycji radiowych ze stacji 5EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Polskich programów z tej stacji możecie słuchać w każdą sobotę o godzinie 8 rano oraz w poniedziałki o godzinie 5 po południu. A cóż dziś w naszym programie? Otóż po wiadomościach z kraju i ze świata. Antygrospylacz, legendarny pogromca gołębiarzy. Następnie między czułością a niezależnością. Międzynarodowy Dzień Kota. A w drugiej części hymny narodów, nowy hymn Górnego Śląska oraz wspomnienie niedawno zmarłej Igi Cembrzyńskiej, jednej z największych artystek swojego pokolenia i najbardziej charakterystycznej postaci środowiska twórczego.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powodę.

Zapraszam do wysłuchania wiadomości z kraju i ze świata. Komitet UNESCO zdecydował o wpisaniu modernistycznego Centrum Gdyni na prestiżową listę światowego dziedzictwa. Objęty wpisem obszar to kwartał o powierzchni 88 hektarów, jeden z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego XX wieku. W wieku 75 lat zmarła Anna Knysok, wiceminister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka i współautorka reformy wprowadzającej w Polsce kasy chorych. W latach 80. zaangażowała się w działalność antykomunistyczną i represjonowana, odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności. Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od doktora habilitowanego Sławomira Patyry w związku z jego wyborem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia jest radcą prawnym i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Premier Donald Tusk spotkał się w Lublinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wśród tematów rozmowy znalazły się m.in. kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Prezydent Karol Nawrocki podpisał dwie nowelizacje. Pierwsza dotyczy definicji mobbingu i podnosi minimalne zadośćuczynienie dla poszkodowanych pracowników. Druga wprowadza od 1 września 2026 roku zakaz skorzystania telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach. Rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Akcja potrwa do 28 września. Sejm jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci uczestników Powstania Warszawskiego oraz ludności cywilnej Warszawy, oddając hołd tym, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę. Wyrażamy wdzięczność za ich poświęcenie oraz potwierdzamy, że pamięć o ich ofierze pozostanie żywa, napisano. MSZ wezwało do siebie rosyjskiego ambasadora w związku z rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie i eksplodowała. Grigory Minho otrzymał notę protestacyjną i usłyszał wezwanie do zakończenia wojny w Ukrainie. Premier Donald Tusk zarządził przedterminowe wybory prezydenta Krakowa na niedzielę 27 września. Jest to konsekwencja majowego referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. A teraz zobaczmy, co działo się za granicą. Pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta Peru jest od lipca Keiko Fujimori, startująca w wyborach powszechnych po raz czwarty córka Alberta Fujimoriego, który pełnił ten urząd w latach 90. Tatoś słynął z twardej ręki, bezlitośnie zwalczając lewicową partyzantkę, a skończył w celi z wyrokiem za korupcję i zbrodnie przeciwko ludzkości. Zobaczymy, co stanie się z córką. Alejandra Omania objęła urząd senatora Kolumbii, reprezentując koalicję prezydenta Gustawa Petra. Niezwykłe jest to, że wcześniej znana była jako aktorka porno pod pseudonimem Amaranta Hank, a później zajęła się dziennikarstwem i działalnością społeczną. Kobiety transpłciowe, czyli mężczyźni po zmianie, a raczej tranzycji płci, nie będą dopuszczane do kobiecych kategorii sportowych,

podczas najbliższych Igrzysk Olimpijskich. Mogą startować w kategoriach męskich. Taką decyzję ogłosiła Christy Coventry, pierwsza kobieta na stanowisku prezesa MKLO. Rosjanie przebywający za granicą, a krytykujący poczynania administracji Putina i tzw. specjalną operację wojskową w Ukrainie zostaną decyzją Dumy Państwowej poddani represjom. Władze będą mogły blokować im rachunki bankowe, zakazywać sprzedaży nieruchomości i pojazdów, a także zostaną pozbawieni prawa odnawiania dokumentów. Susza, która opanowała duże obszary Europy, nie ominęła Rumunii. Z powodu najniższego od 30 lat poziomu wody w Dunaju, Ministerstwo Energetyki podjęło decyzję o prewencyjnym wyłączeniu jednego z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w Karnawodzie. Wytwarza ona około 20% energii elektrycznej używanej w tym kraju. Na wodach w pobliżu sycylijskiej Ragusy dryfowały pakunki zawierające, jak się okazało, około 700 tysięcy euro, które próbowali wyłowić ludzie opalający się na plaży. Pieniądze wyrzucili do wody z nieuruchomionej chwilowo motorówki osobnicy, obawiający się kontroli Straży Przybrzeżnej. Przypuszcza się, że to przestępcy piorący brudne pieniądze. Kijów zmaga się z kolejnymi zmasowanymi nocnymi bombardowaniami. Rosyjskie rakiety zabiły kilkoro mieszkańców miasta. Uszkodzona została ambasada Litwy. Mimo zagrożenia na ulicach stolicy Ukrainy trwają masowe demonstracje, a tysiące ludzi protestuje przeciwko odwołaniu ministra obrony Michajła Fedorowa, żądając jego przywrócenia. A teraz posłuchajmy piosenki w wykonaniu Maryli Rodowicz, Prośba.

Antek Rozpylacz, Antoni Szczęsny-Godlewski. 8 sierpnia 1944 roku zginął kapitan Szczęsny-Godlewski, pseudonim Antek Rozpylacz, legendarny pogromca gołębiarzy, czyli niemieckich snajperów w Powstaniu Warszawskim. Był synem Franciszka Godlewskiego, adwokata, w latach 30. wicewojewody nowogródzkiego i warszawskiego, a następnie starosty warszawskiego. Chociaż do matury brakowało Antoniemu 2 lat, w czasie okupacji uczestniczył w tajnych kompletach Politechniki Warszawskiej. Brał również udział w konspiracji wojskowej. Należał do ugrupowania Korpus Bezpieczeństwa. 1 sierpnia 1944 roku żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa utworzyli oddział Sokół, który w krótkim czasie osiągnął rangę batalionu. Siedziba sztabu oddziału mieściła się w Śródmieściu przy ulicy Nowogrodzkiej 5, w mieszkaniu jego dowódcy, majora Władysława Olszewskiego Sokoła. Początki KB sięgały konspiracyjnej organizacji wojskowej. Powstały już w październiku 1939 roku. Dlatego przed nazwą batalionu Sokół, który podczas powstania podlegał AK, pojawiły się skróty OWKBAK. Oprócz żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa do Sokoła zaciągnęli się też członkowie innych formacji, którzy nie zdołali dotrzeć do swoich oddziałów przed godziną W oraz okoliczni mieszkańcy. Po kilku dniach major Olszowski miał pod swoją komendą 150 osób. We wrześniu do batalionu Sokół dołączyła część żołnierzy KB, którzy przedostali się do Śródmieścia kanałami ze Starówki. Pod koniec powstania batalion liczył około 400 osób. Niecodzienny pseudonim powstańczy Antoniego Godlewskiego wziął się od posiadanej przezeń broni, pistoletu automatycznego Sten, zwanego rozpylaczem. Wśród na ogół bardzo słabo uzbrojonych powstańców była to prawdziwa rzadkość. Antek Rozpylacz zrobił ze swego Stena śmiercionośny użytek, skutecznie polując na strzelców wyborowych wroga. Zabił być może nawet 18 niemieckich gołębiarzy. Szczegółowych okoliczności i miejsca śmierci Antka jak dotąd nie udało się odtworzyć z całą pewnością. Wiadomo jedynie, że zginął 8 dnia powstania około godziny 16 w walkach toczonych w rejonie Alei Jerozolimskiej, newralgicznej dla hitlerowskich władz arterii wschód-zachód, zastrzelony z niemieckiego CKM-u. Według niektórych towarzyszy broni Antek Rozpylacz ze swoim batalionem Sokół oraz batalionem Bełt miał atakować placówkę wroga w Alejach Jerozolimskich. Inni twierdzą, że zginął podczas ataku na będącą w rękach niemieckich Café Crystal na rogu Alei Jerozolimskiej i Brackiej. Kolejna wersja głosi, że nastąpiło to podczas wycofania się po udanej akcji ubezpieczenia przechodzącego przez aleje ważnego konwoju. Niezależnie od tych rozbieżności, Antoni Godlewski zachował się w pamięci kolegów jako młody człowiek obdarzony niezwykłą odwagą, a przy tym pogodny, cieszący się ogromną sympatią i podobający się dziewczętom. W jego pogrzebie zorganizowanym nazajutrz o śmierci 9 sierpnia wzięło udział nie tylko wielu powstańców, ale i cywilnych mieszkańców stolicy. W biuletynie informacyjnym Armii Krajowej z 13 sierpnia 1944 roku, pisząc o tym wydarzeniu, wspomniano Antka Rozpylacza jako ruchliwego jak iskierka, wytrzymałego jak stal i bezprzykładnie odważnego. Pierwotnie Antoni Godlewski został pochowany w podwórzu kamienicy przy Brackiej 5. Do dzisiaj znajduje się tam na co dzień niestety trudno dostępne miejsce pamięci poświęcone Antkowi Rozpylaczowi i jego towarzyszom broni. Kamień z tablicą, na której umieszczono listę żołnierzy batalionu Sokół, pochowanych w podwórzach w tym rejonie Śródmieścia. Symboliczny szaniec z pamiątkową tabliczką dotyczącą samego Antoniego Godlewskiego,
oraz sporządzony przez jego matkę oryginalny napis na ścianie domu z informacją, że spoczął on na cmentarzu wojskowym na Powiązkach po ekshumacji w 1945 roku. Zgodnie z wolą rodziny tam właśnie przeniesiono jego szczątki. A teraz, jeśli nie wrócę, Anita Lipnicka i John Porter.

między czułością a niezależnością, Międzynarodowy Dzień Kota. Choć od wieków mieszka obok człowieka, nigdy naprawdę nie dał się oswoić. Kot pozostaje symbolem niezależności, intuicji i elegancji. Międzynarodowy Dzień Kota obchodzony jest właśnie dziś, czyli 8 sierpnia. To nie tylko okazja do wrzucenia zdjęć pupili do sieci. To moment, by przyjrzeć się tej fascynującej relacji człowieka ze zwierzęciem, które żyje obok nas, ale zawsze trochę obok. Kot domowy Felis Cactus, od tysięcy lat towarzyszący człowiekowi, a mimo to wciąż zachowuje coś z dzikości. Nie oddał człowiekowi pełnej kontroli nad sobą, co różni go od psa, który przez wieki ulegał tresurze, selekcji i podporządkowaniu. Kot jest z nami, bo chce, nie dlatego, że musi. Międzynarodowy Dzień Kota został ustanowiony w 2002 roku przez International Fund for Animal Welfare. Miał zwracać uwagę na sytuację bezdomnych zwierząt i promować odpowiedzialną adopcję. Dziś święto stało się także okazją do przypomnienia, że kot nie jest tylko słodką kulką sierści na kanapie. To drapieżnik, nocny łowca. Zwierzę, które potrzebuje przestrzeni, spokoju, szacunku dla swojej odrębności. Kot nie tylko uczy nas, jak cenić samotność. Pokazuje też, jak komunikować się ciszą. Jego obecność jest często bardziej obecnością emocji niż fizycznego dotyku. Wchodzi do pokoju bezszelestnie, siada obok i patrzy. Nie oczekuje niczego poza tym, by być brany takim, jakim jest. W wielu kulturach kot był symbolem duchowości. W starożytnym Egipcie czczono go jako świętego. Uważano, że chroni dom przed złymi duchami. W Japonii koty symbolizują szczęście. W Europie Środkowej przez wieki były ofiarami zabobonów związanych z czarownicami i demonami. Ich tajemnicze spojrzenia i niezależne zachowania wywoływały nieufność. Współczesna nauka docenia koty nie tylko jako towarzyszy życia, ale też jako naturalnych terapeutów. Ich obecność obniża poziom stresu. Mruczenie działa uspokajająco, a kontakt z kotem może obniżyć ciśnienie krwi. Ale relacja ta działa tylko wtedy, gdy człowiek nie próbuje kota zmienić. Kot nie potrzebuje właściciela, potrzebuje partnera. W Polsce żyje kilka milionów kotów domowych. Niestety, tysiące z nich trafiają do schronisk, są porzucane lub żyją na ulicy. Międzynarodowy Dzień Kota to także przypomnienie o obowiązku kastracji i odpowiedzialnej adopcji. Świętując 8 sierpnia, warto zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na kota nie jak na domowe zwierzątko, lecz jak na lustro ludzkiej potrzeby bliskości, niezależności, ale i zarazem wolności. Kot nie mówi, nie słucha komend, ale rozumie. Jest mistrzem obecności bez nacisku i może właśnie dlatego jest dziś jednym z najbliższych towarzyszy współczesnego człowieka. Kot bez ogona i Warius Manx.

0: Zakład pogrzebowy Peter Oberg Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Oberg Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 82341266. Zakład pogrzebowy Peter Oberg jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5EBI FM.
1: Drodzy słuchacze, przed Wami wiadomość od pana Piotra Rakowskiego, konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Sydney.
2: Drodzy Państwo, Polonia Australijska. 11 sierpnia odbędzie się w Australii spis powszechny. I po raz pierwszy w historii, w kategorii pochodzenie, będzie można wskazać do 4 pozycji. Zachęcam wszystkich Polaków i Polki mieszkających w Australii. Naprawdę warto wskazać polskie pochodzenie. Dlaczego? Cała polityka australijska oparta jest o liczebność diaspory. Przekłada się potem na wsparcie. Na wsparcie dla organizacji polonijnych, na finansowanie usług, na dostępność różnych usług. Także jeśli się zastanawiacie, albo nie jesteście pewni, ale czujecie się Polakami, naprawdę warto zaznaczyć polskie pochodzenie w spisie powszechnym. Pokażmy, jak wielka jest Polonia w Australii. Policzmy się.
3: Iga Cembrzyńska nie żyje. Aktorka, wokalistka, scenarzystka i reżyserka. Także producentka filmowa i kompozytorka. Miała 87 lat. Wiadomość o jej śmierci podał w mediach społecznościowych ksiądz Andrzej Luter, związany z polskim środowiskiem filmowców i aktorów. Odeszła do swojego Andrzeja i do jego brata Janusza. Dziś zmarła wspaniała aktorka i piosenkarka. Osobowość, żegnają ją, kochana Igo. 2 lipca 1939 roku w Radomiu przyszła na świat Maria Elżbieta. Dopiero na pierwszym roku studiów aktorskich zaczęła używać imienia Iga, by uhonorować w ten sposób sławną wtedy aktorkę teatralną i filmową urodzoną we Lwowie Igę Meyer. Już jako dziecko Cembrzyńska uczyła się gry na pianinie, chodziła do szkoły muzycznej. Mimo to wcale nie była przekonana, że powinna iść drogą artystyczną. Poszła więc najpierw na studia filozoficzne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przeznaczenie nie zdołała jednak oszukać i zaledwie po jednym semestrze porzuciła filozofię na rzecz aktorstwa. W 1962 roku ukończyła Warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Jeszcze jako studentka rozpoczęła współpracę z orkiestrą jazzową Esculap. Żeby nie narażać się na kłopoty, bo rektor PWST Jan Kretschmer zabraniał studentom pracy zarobkowej, występowała pod pseudonimem Maria Skalska. Po studiach wystąpiła w teatrze telewizji i dostała etat w Teatrze Powszechnym, urządzonym wtedy przez Adama Hanuszkiewicza. W 1964 roku zadebiutowała na ekranie znakomitą rolą księżniczki Eminy w rękopisie znalezionym w Saragosie. Rozwijała także karierę muzyczną. W 1964 zdobyła 3. nagrodę w kategorii piosenka kabaretowo-rozrywkowa za wykonanie utworu Intymny Świat na 2. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 1965 też pojechała do Opola. Tym razem wystąpiła w duecie z Bohdanem Łazuką. Zaśpiewali piosenkę W Siną Dal. Tak, właśnie tę, którą teraz nucisz, drogi słuchaczu. Chwytliwy refren wpadł w ucho zgromadzonej w amfiteatrze przed telewizorami widowni i do dziś potrafi go zanudzić każdy. Jurorzy 3. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej przyznali wykonawcom 2. nagrodę. Otworzyły się przed nią drzwi do międzynarodowej kariery. Przez 2 miesiące śpiewała w słynnej paryskiej Olimpii, dostała propozycję przedłużenia tego kontraktu, ale jej nie przyjęła. W swoim aktorskim życiorysie Iga Cembrzyńska miała wiele znakomitych ról. W najlepszych polskich filmach wystąpiła w takich produkcjach jak wyreżyserowane przez Tadeusza Konwickiego Salto. Do tego filmu zmieniła wizerunek, tworząc postać egzotycznej femme fatale. Dziewczyny potem malowały się i ścinały włosy na igę. Pisząc scenariusz, świetnie się bawiliśmy z Andrzejem Bonarskim. Co chwila zaśmiewając się do łez, wspominał Kondratiuk pracę nad filmem, który szybko zyskał miano kultowego. Byliśmy młodzi, niepoważni, nie interesowała nas ponura rzeczywistość, ale mimo to w filmie jest wiele podtekstów. Za legendarną wciąż uchodzi czołówka filmu, w którym Cembrzyńska recytuje nazwiska całej ekipy filmowej, tonem głosu oddając rangę poszczególnych osób, które pracowały przy filmie, zaś między nazwiskami odśpiewuje efekty muzyczne. Dla Igi i Andrzeja to był czas zakochiwania się w sobie. Podobno spatała ich barmanka w warszawskim klubie aktora, która na ich widok kazała nalać 3 wódki i zawołała: wypijmy za was, bo jesteście sobie pisani. Rok później byli już po ślubie. Spędzili ze sobą ponad 40 lat jako para, stronili od rozgłosu, żyli z dala od miasta i jego chaosu. W małej wsi Gzowo, niedaleko Pułtuska. Aktorka była zakochana w reżyserze do szaleństwa. Bez niego nie mam po co żyć, mówiła. On odebrał ją innemu. Cebrzyńska była wtedy żoną filozofa Andrzeja Cassi, ale małżeństwo im się nie układało. Uciekała do Kondratiuka i tak już ze sobą zostali. Własnymi siłami zbudowany dom w Gzowie stał się ich azylem, ale ich miejscem twórczości była inspiracja. To tam kręcili wspólne filmy, od zachodu słońca omawiając sceny albo szukając najlepszego światła. Andrzej zmarł w czerwcu 2016 roku, mając 79 lat. Kolejne 10 lat Iga przeżyła w tęsknocie za miłością swojego życia. Nie wierzyłam, że można aż tak kochać, powiedziała kiedyś o emocjach, które połączyły ich na dobre i złe. Po śmierci męża musiała zmierzyć się z innymi przeciwnościami losu. Brat próbował ją ubezwłasnowolnić. Nadkrótko umieścił w domu opieki. Dzięki pomocy szwagra i prawników udało się wniosek o ubezwłasnowolnienie odrzucić. Na zdjęciach sprzed lat Iga Cembrzyńska siedzi na wózku. Fotografia opublikował w sieci ksiądz Grzegorz Kramer, który tak wspomina wizytę u aktorki w puckim hospicjum i wspólny udział w koncercie. Siedziałem obok wózka, gdy orkiestra grała rytmy tanga, całe jej ciało tańczyło w rytm muzyki. Nie traciła poczucia humoru, mimo fizycznych ograniczeń. Lubiłem wozić ją dookoła hospicjum, opowiada ksiądz Kramer. Gdy znowu podjechaliśmy pod rozsuwane drzwi, powiedziała: wyobraź sobie, że jesteśmy w Paryżu. Jesteś moim służącym i wprowadzasz mnie do hotelu. Zmarła 30 lipca.

Hymn Górnego Śląska. Kraina historyczna w południowej Polsce, sięgająca północnych Czech, obejmująca dziś województwo śląskie i opolskie. Historyczną stolicą Górnego Śląska było Opole, region znany w dokumentach od XV wieku. Uchwycenie jednak granic geograficznych Górnego Śląska jest trudne i zależne od zastosowanej perspektywy politycznej, kulturowej, gospodarczej czy etnicznej. Złożone dzieje tych ziem odzwierciedla współczesność, która kojarzy pojęcie Górnego Śląska z aglomeracją górnośląską i Katowicami. W pejzażu Górnego Śląska dominują kominy, hut i fabryk oraz szyby kopalniane, ale to scenografia, która zwolna przechodzi do historii. Górny Śląsk nie jest obszarem jednolitym. Jest niesłychanie zróżnicowany przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo. Niejednoznacznie pozostaje tożsamość Górnoślązaków, naznaczona wiekowymi wpływami narodów ościennych, szczególnie na pograniczu, gdzie stykały się i przenikały wpływy polskie, czeskie i niemieckie. Ziemia Górnośląska ma za sobą burzliwe dzieje, a to za sprawą bogactw naturalnych, które pobudzały apetyt obcych władców, rodzinnych polityków czy międzynarodowych biznesmenów. Dziedzictwo Górnego Śląska jako bogactwo naturalne, kultura i język zainspirowały myślenie o autonomii regionu. Zrodzony na Górnym Śląsku ruch Autonomii Śląska przyjął za cel cywilizację i kulturowe odrodzenie, budząc niepokój władz politycznych, choć cele służące autonomii Górnego Śląska oparte na tradycji autonomii sprzed 1939 roku i idące ku europejskiej idei decentralizacji regionów nie niosą zagrożenia. Podobnie jak język śląski, którego uznania dwukrotnie odmówili kolejni prezydenci Rzeczypospolitej. Impulsem do silniejszego ekspanowania śląskiej tożsamości był Narodowy Spis Powszechny w 2021 roku, kiedy niemal 600 tysięcy Ślązaków zadeklarowało swą odrębność jako śląską. Uczyniło to z nich największą w Polsce grupę etniczno-narodową, mającą silne poczucie odrębności w stosunku do mieszkańców innych regionów Polski. Do najliczniejszych identyfikacji narodowo-etnicznych poza inną niż polska identyfikacją należy zaliczyć deklaracje śląskie i kaszubskie, poinformował GUS. Jednak uznanie najliczniejszej mniejszości etnicznej na terytorium Polski wywołało kolejną uzasadnioną frustrację społeczną. Aktywiści autonomii podejmują wysiłki, by język śląski uzyskał międzynarodową ochronę jako nośnik unikatowej kultury. Rozpoczęto starania o wpisanie języka śląskiego na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Uzyskanie takiego wpisu byłoby ważnym krokiem ku uznaniu i ochronie śląskiej tożsamości. Dla Ślązaków uznanie języka śląskiego jest aktem uznania ich godności. Dowodzi tego proza pisana w języku śląskim przez Zbigniewa Kadłubka, służąca jako narzędzie do artystycznego wyrazu śląskiej tożsamości oraz ochrony regionalnego dziedzictwa językowego. Po śląsku ukazują się dzieła klasyki literatury powszechnej, m.in. w tłumaczeniu Grzegorza Kulika, Niedźwiadek Puch, Alana Milne oraz Mały Princ, Mały Książę. Tom przekładów poezji europejskiej Mirosławy Syniawy, Dante i Inkis też dowodzi wyrafinowego potencjału języka śląskiego. Aktywność Górnoślązaków w dążeniu do autonomii regionu musiała zaowocować własną symboliką, w tym hymnem. Powstała uroczysta pieśń pochwalna, wyrażająca szacunek dla Śląska i śląskości. Kompozytorem jest Jacek Glenc, profesor Śląskiej Akademii Muzycznej w Katowicach. Zaś słowa ułożył Michał Węgrzyk. Opis dzieła informuje, że to utwór o podniosłym charakterze, napisany w tonacji S-dur, łączący w sobie majestat i słowiańskie brzmienie. Kluczem do fenomenu hymnu jest nie tylko budująca nastrój muzyka,
ale również tekst przekazujący uniwersalne wartości, jakie łączą rodowitych mieszkańców Śląska z osobami, które niedawno osiedliły się na śląskiej ziemi i pragną czuć się jej częścią. Hymn Śląska wykonano po raz pierwszy w 2018 roku. Posiada 5 wersji językowych – śląską, polską, niemiecką, czeską i łacińską. Dla licznych górnoślązaków napisany współcześnie hymn Śląska pozostaje swojego rodzaju nowinką. Pieśnią, którą według nich od kilku pokoleń łączy mieszkańców tej ziemi, pozostaje ciągle rota Marii Konopnickiej i Feliksa Nowowiejskiego.

Pyrzyce bezsowieckiego pomnika. Historyczny demontaż symbolu minionej epoki. 31 lipca 2026 roku w Pyrzycach zakończy się ważny rozdział kolejnej historii. Po ponad 40 latach z przestrzeni publicznej zniknął pomnik poświęcony Armii Czerwonej, określany przez Instytut Pamięci Narodowej jako sowiecki obiekt propagandowy. Jego usunięcie było częścią prowadzonego w Polsce procesu dekomunizacji oraz porządkowania przestrzeni publicznej symboli totalitaryzmu. Decyzję o rozbiórce poprzedziły wielokrotne dyskusje. Według władz samorządowych i przedstawicieli IPN monument był nie tylko pamiątką historyczną, ale także symbolem podporządkowania Polski Związkowi Radzieckiemu po II wojnie światowej. Zwolennicy demontażu podkreślali, że odpowiada on oczekiwaniom mieszkańców oraz obowiązującym przepisom dekomunizacji. Podczas uroczystości związanej z demontażem zastępca prezesa IPN Karol Polejowski stwierdził, że pomnik był symbolem zniewolenia, a nie wyzwolenia. W jego ocenie przypomniał o okresie, gdy Polska znajdowała się pod wpływem silnego Związku Radzieckiego. Nie wszystkie elementy monumentu zostaną zniszczone. Część obiektów zostanie zachowana jako świadectwo historii. Wybrane fragmenty trafią do lokalnych instytucji, aby przypomnieć przyszłym pokoleniom o wydarzeniach i sporach związanych z powojenną historią Polski. W miejscu rozebranego pomnika ma powstać nowe upamiętnienie nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości. Planowany jest również skwer niepodległości, który ma podkreślić współczesną tożsamość miasta i jego mieszkańców. Rozbiórka wywołała także reakcję Rosji, której ambasada w Polsce złożyła oficjalny protest. Strona polska podkreśliła jednak, że usunięty obiekt nie był miejscem pochówku ani cmentarzem wojennym, lecz monumentem o charakterze propagandowym. Demontaż pomnika w Pyrzycach jest kolejnym przykładem zmian zachodzących w Polsce w ostatnich latach. Dla jednych oznacza zamknięcie rozdziału związanego z komunizmem, dla innych pozostaje kontrowersyjnym elementem dyskusji o pamięci historycznej. Niezależnie od ocen, wydarzenie to zapisze się w historii miasta jako symbol przemian i nowego spojrzenia na przyszłość.

I tak dobiegliśmy do końca naszego polskiego programu radiowego nadawanego w ramach polskich audycji radiowych ze stacji 5VBI FM. Program przygotowała i przedstawiła Magdalena Józefiak. Do wysłuchania kolejnego programu z tej stacji zapraszam już w poniedziałek o godzinie 5 po południu. Tu przed tym mikrofonem zasiądzie Bola Shen. Ja dziś życzę Państwu miłego weekendu i do usłyszenia.